mesɔwosa wɔbɔnia wo nwo todwo ka fa ho sa nwomo na fa todwo ma awurade wate wowo ne bia todwomɔ wowo ne bia todwomɔ a wo a wode ka to nwomo ate awurade sɛ wɔbɔnia wo nwo todwomɔ na wo ma bɛdɔ so asere deɛ wɔwɔ bie.

Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo, Tojomo,